przypadkiem. Choć ten u góry dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: ponadnaturalne. Często zabija nas to, czego nie widzimy. Nadciśnienie, wysoki cholesterol, rak jelita albo szyjki macicy. Nie możemy ich zobaczyć, ale kiedy nacierają, siła uderzenia jest pustosząca i często śmiertelna. Ciekawe, że te ukryte rzeczy poza zasięgiem naszego wzroku stają się cichymi zabójcami. Wiemy, że tak jest w wymiarze fizycznym, ale to również prawda duchowa. Bez względu na to, jak będziemy go ignorować i mu zaprzeczać, w życiu istnieje też wymiar duchowy. Znam wielu ludzi, którzy wyśmiewają koncepcję Boga. Takich, którzy mówią sobie: nie widzę tego, nie rozumiem tego, więc tego po prostu nie ma. Ale Bóg jest wielką, niewidzialną rzeczywistością. I dzisiaj daje każdemu z nas prosty wybór. Uwierz w Jezusa, a otrzymasz życie wieczne. Odrzuć Go, a czeka Cię wieczność bez Boga. Piekło.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Jeżeli. Żyjemy w świecie, który mówi nam, że jesteśmy coś warci, jeżeli jesteśmy piękni, jeżeli odnieśliśmy sukces, jeżeli dużo zarabiamy, podążamy za modą i znamy się na technicznych nowinkach. Pomyślmy, gdyby nie było tego dokuczliwego jeżeli, jak przemysł reklamowy zdołałby nam wcisnąć te wszystkie zupełnie niepotrzebne do szczęścia gadżety? A przecież zanim jeszcze czas zaczął istnieć, Bóg już znał każdego z nas. Jak mówi psalmista, mrok jest dla Ciebie jak światło. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę. Nie tajna Ci moja istota. Kiedy w ukryciu powstałem utkany w głębi ziemi, oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są zapisane w Twojej księdze. Dni określone zostały, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak ogromna jest ich ilość. Wszystkie te dobre zamysły towarzyszą nam bez żadnego jeżeli, bez żadnego pod warunkiem że, bo nie na tym opiera się nasza wartość.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

Letni chrześcijanie. Piłeś kiedyś szklankę letniej wody? Jest paskudna. Ma się ochotę ją wypluć. Coś mi mówi, że diabeł uwielbia letnich chrześcijan. Wygodnych, dobrze sytuowanych, biernie zajmujących kościelne ławki. Chrześcijan, którzy nie żyją dla Chrystusa. Chrześcijan, którzy są po prostu letni. Właściwie to jestem całkiem pewny, że diabeł uwielbia takich ludzi. Nie stanowią dla niego zagrożenia. Ich życie nigdy nie będzie miało znaczenia. Niczego nie osiągnie. Niczego, co miałoby znaczenie w wieczności. Po prostu letni. Nie chodzi mi o wywołanie poczucia winy. Wierzę, że Jezus chce, żebyśmy raz na jakiś czas spojrzeli na siebie w lustrze. Pozwól, że powiem to wprost. Jezus nas kocha. Pozwolił się ukrzyżować za Ciebie i za mnie. Wciąż jest pełen pasji w stosunku do nas. Może dlatego jesteśmy tu teraz razem. On ma plan. Chce, żeby Twoje i moje życie było ważne, żeby miało wieczne znaczenie. Ale ta oferta łączy się z ostrzeżeniem. To będzie Cię sporo kosztować. Henryk Dedo, Kropla wieczności.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Tak gra radio Super FM.

niezasłużona łaska. Bez względu na to, z kim rozmawiamy na temat modlitwy, najczęstsza reakcja brzmi: ale ja na to nie zasługuję. To dobre dla innych. Ja się nie nadaję. Nie, to nie dla mnie. Przecież ja zrobiłem albo powiedziałem rzeczy, które są niewybaczalne. Poza tym nie można przecież stanąć przed Bogiem tak ni stąd, ni zowąd. Mnóstwo ludzi tak myśli i tak postrzega Boga i samych siebie. Jeśli taka jest również twoja reakcja, to z jednej strony masz słuszność. Z drugiej jednak strony mylisz się całkowicie. Ponieważ z jednej strony Bóg jest Bogiem doskonałym i świętym, a tych cech wszystkim nam brakuje. Ale z drugiej strony On doskonale wie o tym, jacy jesteśmy. Dlatego posłał swojego Syna, aby umierając za nas, zapłacił za wszelkie nasze braki i abyśmy mieli przystęp do Niego. Okazuje się, że Jezus jest rozwiązaniem. Dlatego możemy z odwagą przyjść przed Jego oblicze. Łaska jest łaską właśnie dlatego, że jest niezasłużona. Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Grzech nigdy nie jest mały. Czasem myślimy, że robimy wszystko tak jak należy, a mimo to nic się nie układa. Tak jakbyśmy my wypełniali swoją część, ale Bóg zawalał swoją. Czy kiedykolwiek tak się czułeś? Niekiedy dzieje się tak dlatego, że Boży czas jest inny niż nasz. Ale zdarza się też, że Bóg jest bardziej niż gotowy wylać na nas swoje błogosławieństwo, ale coś go powstrzymuje, jakby zator. Jeśli kiedykolwiek miałeś w domu zatkane rury, wiesz, że niewielki zator może zatrzymać przepływ wielkich ilości wody. Czasem jest w naszym życiu jakiś mały kompromis. Coś, co zatajamy. Drobna, ukryta sprawa, którą tak łatwo usprawiedliwić, dla której tak łatwo znaleźć wymówki. Coś, czego nikt inny nie widzi, oprócz Boga i nas samych. A On czeka, aż się z tym rozprawimy, aż usuniemy ten ukryty zator, żeby popłynęła żywa woda. Ale to przecież nic wielkiego. Nikt tego nie widzi. Jasne. Tak samo jest z zatorami. W Bożych oczach grzech nigdy nie jest mały.
1: Henryk Dedo, Kropla wieczności.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Niedziela z radiem Super FM.

0: Reklama. Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: I po reklamie.
3: Jest 8. Wiadomości Super FM.
4: Ukraina proponuje zawieszenie broni. Trwa misja amerykańskich wysłanników. Kolejny wypadek polskiego autokaru na autostradzie na Węgrzech. To może być hit przyszłych wakacji nad morzem. Puck szykuje wyjątkowe przeżycia dla turystów.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Wczoraj mieszkańcy stolicy Ukrainy 5 razy musieli schodzić do schronów w związku z alertami przeciwlotniczymi. Dziś do Kijowa prosto z Moskwy mają przyjechać z misją pokojową wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa. Po wypadku kolejnego polskiego autokaru na Węgrzech wszyscy pasażerowie są w dobrym stanie i zdrowiu, zapewnił Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
5: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
4: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granicy ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą, a następnie wjechała w niego węgierska ciężarówka. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Najstarszy słowiański port bałtycki szykuje nową atrakcję turystyczną. Puck chce jeszcze bardziej chwalić się swoją historią, mówi burmistrz miasta Hanna Pruchniewska.
6: Myślę, że dotrze to do wielu osób dość dosadnie, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, popłynie tam nad to miejsce i sobie uświadomi, że właśnie gdzieś tam pod dnem jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
4: Słowiańska łódź ma być gotowa w przyszłym roku, a proces jej budowy będzie można obserwować z bliska w specjalnym szkutniczym namiocie. Polskie siatkarki uległy Włoszkom 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy i dziś Polki zagrają o brązowy medal. Chorwacki pomocnik Luka Modrić pozostaje w grze, mimo że za 3 dni skończy 41 lat. Dla profesjonalnego piłkarza to czas na emeryturę. Modrić postanowił grać dalej w reprezentacji Chorwacji, a także we włoskim klubie AC Milan. Występy w Mediolanie były jednak do przewidzenia. Teraz Luka Modrić zadecydował, że jesienią zagra także w chorwackich barwach mecze Ligi Narodów.
3: Niedziela z Radiem Super FM.

0: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia. Bo lepiej wiedzieć wcześniej.
1: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia. Forumonkologiczne.com.
0: Posłuchaj w Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
4: W niedzielnym serwisie kulturalnym zabieramy Was w najciekawsze zakątki sceny muzycznej i teatralnej. Barbara Gądek. Sprawdziłam, gdzie warto dziś być i co trzeba usłyszeć. W Ogrodach Śródmieście traficie dziś na wyjątkowe spotkania autorskie. Warsztaty, debaty oraz wystawy, które łączą twórczość artystyczną z tematyką prawniczą. To będzie spotkanie dwóch pozornie odległych od siebie środowisk, które w jednym miejscu połączą się w niezwykły sposób. Nie zabraknie również atrakcji dla dzieci. Wstęp jest bezpłatny. Związek na odległość niewielką. To spektakl w Teatrze Polskim. W pierwszej połowie miesiąca także Mąż mojej żony. Popularna, pełna zwrotów akcji komedia. A w Teatrze Współczesnym propozycje dla miłośników odważniejszych form dramatycznych i klasyki w nowoczesnym wydaniu. Very Ibsen, a także Choinka u Iwanowów. Horror w domku dla lalek. 7 września na afiszu także Mayday 3 Bigamistka. To powrót uwielbianego przez publiczność cyklu komediowego. Teatr Lalek Pleciuga ma na afiszu przedstawienie sensoryczne dla najmłodszych widzów, A Kuku, a także baśń klasyczną w lalecznej adaptacji Śnieżka. Teatr Lalek przygotowuje premierę spektaklu Historia pierwszej zmarszczki. To przedstawienie dla dorosłych, inspirowane autobiograficznym komiksem Wandy Hagedorn, opowieść o cielesności i społecznych oczekiwaniach wobec kobiet. Twórcy łączą teatr, muzykę i animację form, a całość utrzymana jest w tonie humoru i autoironii. W Centrum Solidarności Stocznia przy ulicy Ofiar Grudnia 1970 wystawiony zostanie monodram Samospalenie w wykonaniu Przemysława Bluszcza. Punktem wyjścia jest historia Ryszarda Siwca, który w 1968 dokonał aktu samospalenia podczas dożynek na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. Jego protest był sprzeciwem wobec udziału Polski w interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Spektakl nie daje łatwych odpowiedzi i nie proponuje prostego podziału na bohaterów i złoczyńców. Początek o 19:00, wstęp bezpłatny. I to wszystko w tym wydaniu serwisu kulturalnego. Mam nadzieję, że złapaliście kilka dobrych inspiracji. Do usłyszenia w kolejnych audycjach.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Niedziela z radiem Super FM.

0: 9. Wiadomości Super FM.
1: Wczoraj Moskwa, dziś Kijów. Trwa misja wysłanników Donalda Trumpa. Wichura na dożynkach w Reczu. Jedna osoba w stanie ciężkim. Iga Świątek wywalczyła czwartą rundę US Open, ale sama przyznaje, że musiała walczyć o każdą piłkę.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. 3 godziny rozmów z Putinem, dziś rozmowy w Kijowie z Żeleńskim. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner kontynuują swoją misję pokojową. Wczoraj w Moskwie, dziś w Kijowie prowadzą rozmowy na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Wczoraj dziennikarze byli obecni tylko na początku spotkania i śmiało można wysnuć wniosek, że przebiegało ono w dobrej atmosferze.
3: Przede wszystkim prezydencie Putin, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Siedzieliśmy przed chwilą na zewnątrz, wszyscy rozmawialiśmy, że kiedy przyjdziemy na emeryturę, będziemy mieli mnóstwo niesamowitych historii i wspomnień, a te z tego spotkania będą na samym szczycie.
1: Mówił na spotkaniu Steve Witkoff. Amerykańska strona jak na razie nie odniosła się do 3-godzinnych rozmów na Kremlu. Zrobił to doradca Putina Jurij Uszakow. Przekazał, że rozmowy były owocne dla obu stron. Zapowiedział, że rosyjsko-amerykańskie spotkania będą kontynuowane zarówno w formacie rozmów prezydentów, jak i także za pośrednictwem negocjatorów. 4 osoby ranne na dożynkach w Reczu w zachodniopomorskim. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. To 44-letni mężczyzna, który śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala. Wszystkiemu winien jest wiatr. Wichura łamała gałęzie i przemieszczała przedmioty zgromadzone na dożynkach zorganizowanych w parku miejskim w Reczu. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Czeszką Marię Buskową, rozstawioną z numerem 25. To było wymagające spotkanie, przyznała po nim polska zawodniczka.
4: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi. Dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany. Po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć.
1: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Quinwen Zeng. A jeszcze dziś polskie siatkarki zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy. Wczoraj Polki uległy Włoszkom. Spotkanie skończyło się wynikiem 1-3.
0: Niedziela z radiem Super FM.

0: Posłuchaj w Super FM.
1: Pięknie tu.
2: I czysto.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
2: Świadomość ekologiczna rośnie.
3: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM. Niedziela z radia.

0: Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: I po reklamie.
2: Jest 10:00. Wiadomości Super FM. Władimir Putin przyjął amerykańskich negocjatorów w Moskwie. Polskie siatkarki grają dziś o brąz Mistrzostw Europy. W grze jest także Iga Świątek w US Open przeszła do kolejnej rundy.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczere i konstruktywne rozmowy, tak piszą Amerykanie i Rosjanie o spotkaniu specjalnych amerykańskich negocjatorów z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Steve Witkoff i Jared Kushner wczoraj przez ponad 3 godziny rozmawiali na Kremlu z prezydentem Rosji, a dziś obaj panowie w Kijowie spotkają się z Wołodymirem Zełenskim. Dalej nie ma jednak porozumienia w sprawie aneksji ukraińskiego terytorium. Rosja chce całego Donbasu, Ukraina nie zamierza nikomu oddawać bez walki swojej ziemi. Po południu ukraiński prezydent ma przedstawić szczegóły negocjacji z amerykańskimi negocjatorami. Jeśli i tym razem nie uda się osiągnąć porozumienia, to kolejne podejście do negocjacji odbędzie się dopiero wiosną. Polskie siatkarki musiały uznać wyższą formę Włoszek, które są mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi. Wczoraj Polki przegrały z Włoszkami półfinał. Dziś na Mistrzostwach Europy powalczą więc o brązowy medal z reprezentacją Serbii, o czym Błażej Kulesza.
3: Serbki wyraźnie przegrały 0-3 z gospodyniami turnieju Turczynkami, a Polki tylko w jednym secie wygranym do 21 potrafiły nawiązać równą walkę z drużyną numer 1 na świecie, czyli Włoszkami.
4: Zmęczenie było widać u nas w każdym elemencie.
3: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan drużyny.
4: Dużo wyciągniemy lekcji i wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
3: Czasu na zapomnienie o porażce i przygotowanie się do ostatniego meczu Polki będą miały mniej. Stojące po drugiej stronie siatki Serbki są gwarantem, że nie będzie to wcale łatwy mecz.
2: Mecz Polska-Serbia rozpocznie się o 15:00, 3 godziny później finału Turcja-Włochy. Dzień odpoczynku ma dziś Iga Świątek, która późnym wieczorem czasu polskiego awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku, wygrywając po wyrównanym meczu z Czeszką Marię Buzkową.
5: W sensie na pewno się zmęczyłam, ale mam dzień przerwy i mogę się spokojnie zregenerować. Tak czy siak był to mecz dwusetowy, faktycznie długi, jak na te 2 sety, no ale cieszę się, że raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
2: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Qin Wenzheng.
0: Niedziela z Radiem Super FM.

0: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
3: W niedzielnym serwisie kulturalnym zabieramy Was w najciekawsze zakątki sceny muzycznej i teatralnej. Barbara Gądek. Sprawdziłam, gdzie warto dziś być i co trzeba usłyszeć. Ostatnia w tym sezonie edycja Wydarzenia Bulwarowe rozpoczyna się na Łasztowni. Atrakcje będą do 17. W Centrum Solidarności Stocznia przy ulicy Ofiar Grudnia 1970 wystawiony zostanie monodram Samospalenie w wykonaniu Przemysława Bluszcza. Punktem wyjścia jest historia Ryszarda Siwca, który w 1968 dokonał aktu samospalenia podczas dożynek na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. Jego protest był sprzeciwem wobec udziału Polski w interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Spektakl nie daje łatwych odpowiedzi i nie proponuje prostego podziału na bohaterów i złoczyńców. Początek o 19:00, wstęp bezpłatny. Niedzielne popołudnie to dobry moment, by przypomnieć niezwykle barwną postać życia muzycznego naszego miasta, Waleriana Pawłowskiego, i wysłuchać koncertu w wykonaniu muzyków Orkiestry Filharmonii w Szczecinie z ciekawym, lekkim repertuarem, muzyką filmową, rozrywkową i klasyczną. Na skwerze Waleriana Pawłowskiego na Pogodnie zatrzymajcie się o 14:00. Wstęp jest bezpłatny. W Słowianinie o 18:00 rozpocznie się koncert poświęcony twórczości Tadeusza Nalepy i Miry Kubasińskiej. Na scenie pojawi się After Blues, a godzinę wcześniej w klubie Skolwin traficie na koncert zespołu Zachodni Wiatr, który wykonuje głównie piosenki z lat złotej ery polskiego Big Beatu. Tu także wstęp bezpłatny. To tyle w tym skrócie kulturalnym. Czerpcie ze sztuki garściami i szukajcie dobrych wrażeń wokół siebie. Do usłyszenia w kolejnym serwisie.
2: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Niedziela z radiem Super FM.

0: smak malinowy, 12,5 litrowych butelek, tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura. I po reklamie.
3: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
4: Powstrzymanie od ataków deklaruje Ukraina. Rozmowy o pokoju trwają. Woda wróciła do kranów w Komorznie. Truciciel poszukiwany. O meczu na Maxa na US Open mówi nam Iga Świątek.
5: Super FM. Wiadomości.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do jutra powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymir Zełański. Dziś z wizytą w Kijowie. Po rozmowach w Moskwie mają być wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkow i Jared Kushner. Woda wróciła do kranów niemal po pół roku w Komorznie na Opolszczyźnie. Na razie wodociągi dostarczają czystą i przebadaną wodę do prawej strony miasta. Lewa strona wciąż musi korzystać z beczkowozów. Sprawcy, który wiosną wprowadził do wodociągu truciznę, grozi kara do 8 lat więzienia. W kwietniu w wodzie wykryto środek owadobójczy zakazany do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Śledczy wciąż ustalają winowajcę. Zatonął irański tankowiec zaatakowany przez Amerykanów w Zatoce Omańskiej. USA twierdzą, że była to akcja odwetowa za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. Mistrzyni olimpijska w boksie, Irlandka Katie Taylor, zakończyła swoją niezwykłą karierę pewnym zwycięstwem nad dotychczas niepokonaną francuską Florą Pili. Wczorajszą ich walkę na stadionie Croke Park w Dublinie obejrzało 80 tysięcy kibiców. To było wielkie tenisowe show, a jego autorkami Iga Świątek i Czeszka Marię Buzkowa o wczorajszym spotkaniu na US Open Błażej Kulesza.
6: Powiedzieć o tym spotkaniu, że było zacięte, to jak nic nie powiedzieć. Polka i Czeszka zgotowały bowiem kibicom 2,5 godziny naprawdę świetnego tenisa. Praktycznie wszystkie piłki Świątek wracały na drugą stronę, a Buzkowa popełniała mało niewymuszonych błędów.
7: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową.
6: Jak mówiła Iga Świątek dziennikarzom na konferencji prasowej, atakowała na 100%, nawet broniąc setbola.
7: No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
6: W 1/8 finału US Open Polka zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Qin Wenzhen.
4: Świątek ma przed spotkaniem z Chinką jeden dzień przerwy.
8: Weekend.
5: Weekend z radiem Super FM.
8: Super FM.
9: Tak, Tomku, zastanawiałem się wczoraj, co z tą pogodą w Trzebieży, bo jeszcze wczoraj trochę padało, trochę wiało, dzisiaj trochę wieje, ale nie pada.
10: Nie pada, choć sporo chmur dzisiaj nad głowami tutaj w Trzebieży podczas 10. biegu Neptuna. Sporo osób także podziwia to, co dzieje się tutaj na tym biegu z wieży widokowej. Naprawdę atmosfera jest gorąca, mimo tego, że aura niekoniecznie nam dzisiaj sprzyja. Chwilę temu zakończyła się dekoracja dzieci w biegu dla dzieci, bezpośrednio po zakończeniu biegów w poszczególnych kategoriach wiekowych. A teraz równo o godzinie 11 wystartowała rozgrzewka dla uczestników biegów na 5 i 10 kilometrów. O 11.30 jest start tych biegów, a po 12 rozgrzewka dla uczestników Nordic Walking. Sporo dzisiaj się dzieje tutaj w Trzebieży.
9: Tomek Janicki, Jarek Fengler, program na żywo prosto z Trzebieży w weekendowym programie Radia Super FM. Mam nadzieję, że do otrzymacie nam towarzystwa.
5: Weekend z Radiem Super FM.
8: Super FM. Niedziela z Radiem Super FM.

0: John Sekada, Just Another Day w weekendowym programie Radia Super FM. Dzisiaj gościmy w Trzebieży. To jest 10. bieg, a obok mnie Ania. Ania, która po raz 10. biegnie tutaj na dystansie?
1: 5 kilometrów.
0: 5 kilometrów. Aniu, jak przygotować się do takiego dystansu?
1: Na spokojnie, jeśli ktoś zaczyna w ogóle przygodę z bieganiem, to można zacząć od marszobiegów i stopniowo wprowadzać krótkie dystanse do biegania, czyli na przykład 200 metrów marszu, 100 metrów biegu i tak zwiększać dystans. Początkowo można przebiec sobie 2 kilometry, potem 3-4. Myślę, że dobrze jest się przygotowywać tak na 3-4 miesiące, im wcześniej wiadomo, tym lepiej, ale żeby przebiec to w komforcie i przyjemnością, to kilka miesięcy przed takim biegiem dobrze zacząć się przygotowywać.
0: Bieganie u ciebie, Aniu, to taka trochę rodzinna, myślę, aktywność, bo tak, jesteś ty, jest twój syn, gdzieś niedaleko tutaj widzę, że krąży twój mąż, który nas obserwuje. Jak zaczęła się w ogóle twoja przygoda z bieganiem?
1: No, tak jak wspomniałeś, jest tutaj mój syn, a w domu jeszcze są dwie starsze córki, więc mam trójkę dzieci. Zaczęło się to wszystko od tego, że jak urodziłam syna, to ciężko było wrócić do takiej formy, że tak powiem, codziennej. Nie mogłam zrzucić kilogramów i stwierdziłam, że muszę wprowadzić ruch do mojego życia. I kiedy syn miał tam pół roku, zaczęłam wychodzić z domu właśnie na takie spacery dłuższe. Stopniowo weszło bieganie. Pamiętam swoje pierwsze 4 kilometry. Mieszkaliśmy wtedy na osiedlu Zawadzkiego, biegłam do Głębokiego. O Jezu, to było coś strasznego. Dzisiaj 4 kilometry biegu to taka spokojna, z uśmiechem na twarzy przebieżka. No a zaczęłam biegać właśnie dlatego, żeby zrzucić kilogramy. No i stopniowo całą rodzinę w to wciągaliśmy. To bieg w Trzebieży był pierwszym biegiem takim oficjalnym, gdzie się zapisaliśmy i musieliśmy przebiec te 5 kilometrów. Potem w tym samym roku była też dyszka 10 kilometrów na półmaratonie szczecińskim, zimą City Trail'e i tak biegamy od tych 10 lat rodzinnie. Najmłodszy syn jest z nami, w poprzednim roku była córka i w poprzednich latach starsza również, ale starsza ma już 19 lat, to już nie biega od kilku lat.
0: Z tego co mówisz, to wnioskuję, że po pierwsze musi być cel.
1: Tak. Na początku zaczęłam dlatego, żeby wprowadzić ruch, żeby te kilogramy, ale z celem takim właśnie mierzalnym jest łatwiej, a kolejne biegi w kolejnych latach pokazują, czy robisz ten progres, a to też, no nie ukrywajmy, daje endorfiny, tak jak nagle się okazuje, wow, potrafisz szybciej, mocniej i to wszystko, no, daje szczęście, tak.
0: 11.30, spoglądam na zegarek, twój jubileuszowy 10. bieg, w 10. biegu, właśnie jubileuszowym biegu Neptuna. Jak dzisiaj pobiegniesz? Jak myślisz? Jak rozłożysz te siły?
1: Powiem tak, w tym roku, bo w tej mojej karierze 10-letniej, no to zaczęło się od biegów, ale były też triatlony, pływanie. No i w tym roku 2026 niestety troszkę mniej tych aktywności mamy, już jest tylko bieganie 2-3 razy w tygodniu na spokojnie. Także dzisiaj biegniemy na spokojnie, poniżej 30 minut, żeby zejść z uśmiechem na twarzy, dla tradycji, dla ukończenia biegu.
0: Widziałem te jubileuszowe medale, wyglądają naprawdę okazjonalnie. To niesamowita sprawa tutaj być właśnie w Trzebieży. Coraz więcej osób, Aniu, coraz więcej zainteresowanych bieganiem tutaj w Trzebieży, gdzie także jest Radio Super FM. My do 13 ze specjalnym programem na żywo na 97,5. Kolejni uczestnicy tych aktywnych konkurencji, które są tutaj zaplanowane w naszym przedpołudniowym programie. Zapraszamy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Na zegarach 11.24, choć szczęśliwi w niedzielę czasu zdecydowanie nie liczą, bo tutaj w Trzebieży trwa 10. bieg Neptuna. Właśnie zakończyła się rozgrzewka, start biegu na 5-10 km punktualnie o 11.30, a w naszym mobilnym studiu Radia Super FM jest ze mną pan Ireneusz Kowiecki, prezes szczecińsko-polickiego klubu Morsy. Dzień dobry panie Ireneuszu, witam serdecznie.
1: Kłaniam się, witam słuchaczy.
0: Zapytam na początek, skąd obecność klubu Morsów tutaj, na 10. biegu Neptuna?
1: Już 10. raz jesteśmy przy współpracy z ośrodkiem rekreacji w Policach. Od pierwszego tutaj biegu Neptuna udzielamy się, promujemy morsowanie jako zdrowy sposób spędzania czasu. No i tak już 10 lat zleciało.
0: Tak jak przechodziłem koło waszego stanowiska, jest tam rozstawiony taki wielki niebieski basen z wodą. Co w tym basenie będzie się dzisiaj działo?
1: No, ze zdziwieniem zauważyliśmy, że jest od 1 stopień Celsjusza cieplejsza woda niż powietrza i ma 17 aż stopni, czyli tak jak w Mielnie o tej porze roku. Natomiast CERTA, spółdzielnia rybacka, to jest bodajże jako sponsor tej imprezy, przywiezie tutaj przynajmniej metr sześcienny lodu i znacząco ochłodzi tą wodę. Myślę, że do kilku stopni Celsjusza, w związku z tym będzie można już na początku jesieni, pod koniec lata pomorsować, tak jak w listopadzie w Jeziorze Głębokie.
0: No właśnie, ten sezon na morsowanie kiedy rozpoczyna się w tym roku i gdzie się rozpoczyna?
1: Jak zwykle w okolicy połowy października pierwszy raz oficjalnie wchodzimy do wody. Może trochę wcześniej przygotowujemy morsówkę, takie nasze pomieszczenie, w którym przybieramy się i jakąś ciepłą herbatę zawsze można wypić. Natomiast no, w szczecińsko-polickim zawsze klubie jest to połowa października. Zapraszamy wszystkich. Szczegóły na pewno na naszym Facebooku aktualne można zobaczyć.
0: No i też na stronie morsy.szczecin.pl.
1: Tak, jakkolwiek tutaj szukamy wewnętrznie chętnych do prowadzenia, bo jakoś tak trochę jest zaniedbana, ale to działa. Oczywiście morsy.szczecin.pl i profil facebookowy to są najlepsze miejsca informacji.
0: Jak można przygotować się do morsowania i czy każdy może tak naprawdę spróbować swoich sił do hartowania organizmu?
1: Jest tylko jedna rzecz, trzeba podjąć decyzję. Tak, jeżeli się podejmie decyzję, to później wszystko jest już proste i łatwe. Nie potrzeba jakichś specjalnych, według mnie, przygotowań. Te propozycje, żeby prysznice zimne brać, moim zdaniem nie są dobrym rozwiązaniem. Można się przeziębić, bo co innego wejście do wody, a co innego w jeziorze, oczywiście o to mi chodzi, a co innego jakieś tam prysznice. Po prostu jakieś buty do wejścia do wody, żeby w jeziorze głębokim nie skaleczyć się gdzieś o jakieś drobiazgi zostawione po lecie. Jeżeli komuś coś nie pasuje, zawsze można wyjść przecież. Nikt nie każe stać tam 2 godziny i zabrania wyjścia. Po 2 minutach jakieś przebieżki wejść z powrotem i na pewno, skoro tylu osobom to pasuje i stwarza to przyjemność, to myślę, że każdy bez jakichś ekscesów może morsować. Nie jest to wejście na Mount Everest. Naprawdę z jednej strony jest to jakiś wyczyn, ale z drugiej to naprawdę poprawa hartowania organizmu i tyle.
0: No i zdecydowanie lepsza odporność na pewno w tym okresie jesienno-zimowym. No,
1: hartowanie, odporność. Większość z nas prawie że nie choruje na wirusy oczywiście, czy inne COVID-y. Nie ma tutaj to większego wpływu. Ale na pewno przechodzimy nawet jakieś drobne zachorowania o wiele szybciej, prościej. Poza samym przebywaniem w wodzie, bo no, to może się wydawać dziwne, ale naprawdę wejście do zimnej wody przy jakimś minimalnym doświadczeniu stwarza przyjemność, szczególnie jak się w gronie miłych, przyjaznych ludzi to robi.
0: Jeżeli jeszcze nie mieliście styczności z morsowaniem, to jest może właśnie ten czas, to jest właśnie ten sezon, ażeby spróbować swoich sił w morsowaniu. Ireneusz Kowiecki, prezes szczecińsko-polickiego klubu Morsy, był gościem w naszym mobilnym studiu Radia Super FM. Ja tak patrzę na zegarek, jest 2 minuty zostały do godziny 11.30, więc pędzimy czym prędzej na rozpoczęcie biegu na 5-10 km tutaj podczas 10. biegu Neptuna w Trzebieży, a wy możecie śledzić te wszystkie zmagania także na naszym facebookowym profilu Radia Super FM. Gorąco was zapraszamy. Pani Ireneusz, Ireneuszu, dziękuję pięknie.
1: Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam nad jezioro głębokie w Szczecinie jesienią.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
3: I po reklamie.
0: Weekend z Radiem Super FM.
3: Weekend z Radiem Super FM.

0: Weekendowy program Radia Super FM na żywo z Trzebieży. Na żywo gramy i towarzyszymy wszystkim tym, którzy właśnie dzisiaj postanowili spędzić niedzielne przedpołudnie i kawałek popołudnia. No właśnie tutaj w takich dość wyjątkowych okolicznościach. 10. jubileuszowy bieg Neptuna. Gracjan Broda, człowiek, który od wielu, wielu lat obserwuje to, co się tutaj dzieje.
1: Tak, jesteśmy na 10. jubileuszowej edycji biegu Neptuna, dzisiaj z rozbieganej Trzebieży. To jest edycja jubileuszowa, wyjątkowa, bo spotykamy się tu od 10 lat. Zaczęła impreza się w roku 2016. Do dzisiaj naliczyliśmy, wystartowało w niej w sumie 5 tysięcy biegaczy. Jest to liczba, która rzeczywiście zadowala organizatorów, ale też pokazuje, że to bieganie w Trzebieży jest pożądane. Mieliśmy tutaj już różne historie pogodowe, od tego, że biegaliśmy w 35-stopniowym upale, aż do dzisiaj, kiedy mamy nieco chłodniej, ale jest to temperatura zdecydowanie lepsza do biegania, czyli liczymy też na to, że będą poprawiane te wyniki z tras, które mieliśmy okazję obserwować. W tej chwili jesteśmy już na etapie takim, że wystartował bieg główny na dystansie 5-10 km. Przed nami jeszcze sporo atrakcji, ale to za moment.
0: Gracjan, przyniosłeś ze sobą właśnie ten jubileuszowy medal, jakbyśmy mogli opisać, bo on jest bardzo wyjątkowy. Nie dość, że jest napis 10. bieg Neptuna, to jeszcze naprawdę to wszystko, co tutaj jest pokazane, no, robi wrażenie. Jest Neptun.
1: Jest Neptun, bo Neptun być musi, skoro to jest bieg Neptuna, to bez Neptuna by się oczywiście nie obyło. Jest cały ten anturaż medalu zrobiony w tych takich ikonach Zalewu Szczecińskiego. No są muszle, muszą być rozmaite inne wzorce, ale jest też takie szklane okienko, a za nim znajduje się taki specjalny pył, który miał jeszcze dodatkowo nadać temu medalowi takiej rangi i wagi, że jest to 10. jubileuszowa edycja, czyli dla nas, dla organizatorów, szczególna i wyjątkowa.
0: Szczególna, bo po pierwsze 10. My już rozmawialiśmy z kilkoma osobami, które od samego początku uczestniczą i one co roku czekają właśnie na te emocje. Tych emocji jest coraz więcej. Co dzisiaj przygotowaliście w ramach jubileuszowego biegu?
1: W ramach jubileuszowego biegu rzeczywiście tych dodatkowych atrakcji weszło więcej. Teraz jest na przykład piana party, której do tej pory nie było. To jest takie uatrakcyjnienie i kolejna atrakcja dla dzieci po to, żeby mogły świetnie się bawić. To takie z jednej strony zakończenie minionego lata, z drugiej strony przypomnienie o tym, że bieg Neptuna to nie jest tylko bieg, to jest także doskonała zabawa dla całych rodzin. Bo tak jak pewnie mogliście zaobserwować, są tutaj dorośli, są tutaj dzieci, są tutaj zwierzęta. Wszyscy razem doskonale się bawimy, bo po to jest właśnie stworzony bieg Neptuna, żeby to nie było tylko bieganie, ale to jest zabawa, jest mnóstwo aktywności, jest KS Police z tym wielkim dmuchańcem, który tutaj był, dzieci mogły się bawić. Mamy tutaj zaprzyjaźnionych partnerów, którzy też organizują biegi, między innymi Wojtek Bobrowski, Dziki Weekend, impreza dosłownie sprzed 2 tygodni. My jesteśmy po to, żeby integrować też jako ośrodek sportu i rekreacji w Policach te stowarzyszenia, które funkcjonują. Tu są imprezy towarzyszące, jest Trzebież na Fali, na terenie plaży. Mamy konkurs piłki siatkowej organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej. Mamy turniej piłkarski dla rocznika 2017. Ten z kolei jest organizowany przez Rybaka Trzebież, czyli klub tutaj z Trzebieży, a także z Tanowie Stanowa. Także naprawdę tych atrakcji jest mnóstwo, wiele przed nami. Przybywajcie o godzinie 14:30. Ważna rzecz, bo to jest zawsze co roku takie losowanie nagród. To jest taki moment, kiedy wszyscy jak ukończą bieg, już zjedzą sobie fajny posiłek, siedzą tutaj z nami, my losujemy atrakcyjne nagrody, tak żeby pokazać, że ta sportowa rodzina tej naszej rozbieganej Trzebieży jest z nami od samego początku do samego końca.
0: W takim razie nie musimy chyba już więcej Was przekonywać. Mam nadzieję, że program, o którym Gracjan przed chwilą powiedział, jest na tyle bogaty, że w każdej chwili tutaj można dołączyć do Trzebieży.
1: Tak, dokładnie, ja powiem jeszcze więcej. My już z tego miejsca chcielibyśmy na antenie Super FM zaprosić na 11. edycję biegu Neptuna, bo to jest naprawdę fantastyczne wydarzenie, na którym bawimy się wszyscy wspólnie i naprawdę, nie bierzecie udziału, nie biegacie, też przyjeżdżajcie do Trzebieży, bo mamy dla Was mnóstwo atrakcji. Nie trzeba być uczestnikiem biegu, żeby móc się z nami tutaj świetnie bawić.
0: Gracjan Broda, współprowadzący, współorganizator, człowiek orkiestra, zapraszamy do Trzebieży do 13:00. Program na żywo w Radiu Super FM.
1: Bardzo serdecznie.

0: Na zegarach dochodzi godzina 12, to czas na najświeższe wydanie wiadomości w Radiu Super FM. My przez cały czas jesteśmy tutaj w Trzebieży na 10. biegu Neptuna. Wracamy do Was już po 12.
1: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: I po reklamie.
6: Jest 12. Wiadomości Super FM.
7: Wichury nad Polską. 4 osoby są poważnie ranne. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Będzie też spór o granice komentarza i wrzucanych przez polityków do internetu ironicznych grafik.
1: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 osoby zostały ranne wskutek silnego wiatru nad Polską. Przechodzi front atmosferyczny w ten weekend. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy na pomoc wzywani byli 1200 razy, najczęściej w zachodniopomorskim. Meteorolodzy zapewniają, że wiatr powinien się ustabilizować, ale niedziela upływa nam wciąż pod znakiem chłodu oraz deszczu, o czym Błażej Kulesza.
8: Porywy wiatru miejscami sięgały ponad 80 km na godzinę, a to pozwoliłoby wiatr łamał gałęzie. Jak mówią służby, 4 osoby zostały poszkodowane.
9: 3 osoby w województwie zachodniopomorskim oraz 1 osoba w województwie podlaskim.
8: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
9: Drzewo przewróciło się na domek letniskowy, natomiast w województwie zachodniopomorskim podczas dożynek, gdzie silny podmuch wiatru spowodował podniesienie konstrukcji namiotów, czy też połamanie gałęzi, które spowodowało obrażenia u osób.
8: Dziś wiatr będzie nieco słabszy, ale meteorolodzy ostrzegają przed wezbraniami rzek na zachodnim Pomorzu. Za to w całym kraju będzie chłodno i deszczowo.
7: Podobna pogoda zostanie z nami na początku nowego tygodnia. Dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Dorożały w mocny sposób skomentowała Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pasławska opublikowała grafikę, na której trzyma strzelbę, a z jej lufy wydobywa się dym po oddanym strzale. Jest też napis: Dorożała zdymisjonowany.
10: Grafika jest dzisiaj pewnym językiem komunikacji.
7: Tłumaczy się Pasławska i wymienia długą listę zarzutów wobec zdymisjonowanego wiceministra.
10: Mamy ogromny problem dzisiaj z branżą drzewną, która dzisiaj poprzez aktywistyczną politykę Ministerstwa Środowiska przeżywa swoje poważne kłopoty.
7: Sprawiedliwości w Sejmowej Komisji Etyki szukałby szef partii Zieloni Michał Suchora.
11: Wrzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Dorożały. Obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę.
7: Posłanka PSL-u w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że jej partia zabiegała o dymisję wiceministra klimatu. Za 3 godziny polskie siatkarki powalczą z Serbkami o brąz na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w półfinale Polki przegrały z wyraźnie mocniejszymi i bardziej doświadczonymi Włoszkami.
1: Weekend. Weekend z Radiem Super FM.
6: Super FM.
0: 3 minuty po godzinie 12. To jest specjalny program w Radiu Super FM, który nadajemy dla Was z Trzebieży, bo właśnie tutaj odbywa się 10. bieg Neptuna. O 11.30 był start biegów na 5 i 10 kilometrów, a teraz, tak jak słyszę tutaj za naszym mobilnym studiem, trwa rozgrzewka dla uczestników biegu Nordic Walking, także na 5 km. Start tego biegu o 12.30, a o 13.30 dekoracja i wręczanie nagród. Patrzę na aurę, jaka nas tutaj otacza. Póki co ciemne chmury zebrały się nad Trzebieżą, ale mam taką cichą nadzieję, że nie będzie padało, że wyjdzie do nas jeszcze pogodne słońce, ale atmosfera tutaj jest niezależnie od pogody nad wyraz pogodna. Jarek w tym momencie poszedł na tą metę, zobaczyć, co dzieje się w tamtym miejscu. A już za chwilę, po godzinie 12, moim gościem będzie Marcela Kulewska, promotor zdrowia i rzecznik prasowy z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach. Bądźcie razem z nami, bo my tutaj będziemy z wami do godziny 13.

0: Tak dla was gramy na 97,5, 15 minut po godzinie 12. Przed chwilą tutaj, podczas 10. biegu Neptuna, zakończyła się piana party, a o 12.30 rozpocznie się bieg Nordic Walking. Nasze mobilne studio jest tutaj w Trzebieży, a w naszym studio Marcela Kulewska, promotorka zdrowia i rzeczniczka prasowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: To na początek zapytam, jak Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach wspiera ten 10. bieg Neptuna w Trzebieży?
1: My jako Sanepid wystawiamy stoisko profilaktyczno-pomiarowe tutaj dla wszystkich i mieszkańców, i uczestników, na którym ogólnie rzecz biorąc promujemy zdrowie i zdrowy styl życia.
0: No właśnie, o ten styl zdrowia, o zdrowie zapytam. Czego możemy się dowiedzieć, odwiedzając stoisko wasze tutaj podczas tego biegu?
1: My mamy stoisko podzielone tak jakby na część dla dorosłych i część dla dzieci. Jeżeli chodzi o dorosłych, to tutaj uczymy, jak powinno przebiegać samo badanie piersi dla kobiet i samo badanie jąder dla mężczyzn. Mamy też pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu. To dla osób palących tradycyjne papierosy. Na szczęście tutaj już mało kto zgłasza się na ten pomiar. Mamy wagę, także możemy się zważyć, poznać procent tkanki mięśniowej, zawartość tutaj tłuszczu w naszym organizmie, czy nasze BMI jest w normie. Mamy też narko i alkogogle, to żeby tak sobie przetestować tylko, jak nasz organizm reaguje na substancje psychoaktywne, których oczywiście unikamy jak możemy.
0: Duże jest zainteresowanie?
1: Duże jest zainteresowanie. Najchętniej odwiedzają nas dzieci, dorośli jeszcze tak jakoś zdystansowanie, ale dzieci bardzo chętnie. Dla dzieci mamy krzyżówki, rebusy o tematyce zdrowotnej, mamy model uzębienia, uczymy dzieci albo i dzieci nam same chętnie pokazują, jak prawidłowo umyć ząbki. Mamy modele anatomiczne, co tam jeszcze mamy?
0: Dużo rzeczy.
1: Dużo rzeczy, ciężko spamiętać wszystkie.
0: Naprawdę dużo się dzieje przy stanowisku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach. Trwa ten bieg na 5 i 10 kilometrów. To jest duży wysiłek fizyczny. Powiedz, Marcela, jak do takiego biegu się przygotować?
1: Na pewno nie możemy biec tak, że tak powiem, z marszu, tak? Musimy na pewno się odpowiednio rozgrzać. Rozgrzewka przede wszystkim, ale też ważne, żeby na około 2-3 godziny przed biegiem zjeść taki posiłek pełnowęglowodanowy. Myślę, że to jest takie najistotniejsze. No i nawodnienie. Przede wszystkim nawodnienie. Czy woda, czy jakiś izotonik przed biegiem też koniecznie, obowiązkowo taki biegacz musi wypić i zjeść.
0: To wszystko przed biegiem, a jeżeli chodzi o tą regenerację po biegu, bo to jest duży wysiłek fizyczny, zwłaszcza jeżeli chodzi o bieg na 10 kilometrów.
1: To jest bardzo duży wysiłek, dlatego po biegu trzeba uzupełnić zapasy. Stawiamy tutaj również na węglowodany, na białko. Staram się unikać tłuszczy, tak zaraz po jedzeniu. No i oczywiście nawodnienie. Te pół litra chociaż małymi łyczkami uzupełnijmy. Także musimy się zdrowo odżywiać.
0: Dokładnie tak. Marcela Kulewska, promotorka zdrowia, ale także rzeczniczka prasowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach, była gościem w naszym mobilnym studiu Radia Super FM. A do rozpoczęcia biegu na Nordic Walking na 5 km zostało 12 minut. Śledźcie nasze media społecznościowe, bo zobaczycie, co się dzieje właśnie w Trzebieży, właśnie na 10. biegu Neptuna. Marcela, dziękuję pięknie.
1: Dziękuję ślicznie.

0: 25 minut po godzinie 12. Cały czas przygotowujemy się do tego biegu Nordic Walking podczas 10. biegu Neptuna w Trzebieży. A jest ze mną pan Zbigniew Ziółkowski. Człowiek ubrany na pomarańczowo, jak barwy naszego radia, Radia Super FM, z numerem 194. Panie Zbigniewie, to pierwszy udział w tej zabawie, w tej imprezie?
1: Słucham jeszcze raz.
0: To pierwszy udział w tej imprezie?
1: Nie, rok temu byłem też tu.
0: I jaki dystans pan dzisiaj przebiegł, pokonał?
1: Dzisiaj trochę zmęczony po półmaratonie szczecińskim jestem, tydzień temu. Piątkę, 5 kilometrów.
0: No to gratuluję w takim razie i półmaraton, i teraz Trzebież. Jakie plany w takim razie na nadchodzącą jesień?
1: No co tydzień, to tydzień gdziekolwiek mam czas, to biegnę, ale tylko w niedzielę mogę, bo w sobotę pracuję, także... ale wyjeżdżam służbowo do Warszawy, także za tydzień będę w Warszawie biegł.
0: Jak pan dba o kondycję, powie pan?
1: Trzy razy w tygodniu, tak 10-12 kilometrów.
0: I to siłownia, czy bardziej w plenerze?
1: Nie, tylko po lesie biegam, bo mieszkam na wsi, także po lesie z psem biegam.
0: No to warunki idealne, pies w takim razie zadowolony.
1: Tak, bardzo, bardzo. Codziennie praktycznie z psem, a co drugi dzień już tak trochę dłuższa trasa.
0: Czyli za rok też się możemy spotkać tutaj podczas tego biegu Neptuna, bo już wtedy to będzie 11 bieg.
1: Jeżeli zdrowie dopiszę, bo mam 62 lata, to na pewno, na pewno.
0: Podziwiamy, 62 lata, półmaraton, bieg w Trzebieży, za chwilę bieg warszawski. Czego życzyć w takim razie na te nadchodzące biegi?
1: No jeszcze trochę tych biegów jest, bo to dopiero jesień jest, nie? A takie najbardziej, co chciałbym przebiec, to 27 w Warszawie maraton.
0: No to trzymam kciuki w takim razie. I życzę dużo w takim razie i kondycji, i energii, i werwy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
1: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
2: Jagodzianka się ceni.
1: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
5: W niedzielnym serwisie kulturalnym zabieramy Was w najciekawsze zakątki sceny muzycznej i teatralnej. Barbara Gądek. Sprawdziłam, gdzie warto dziś być i co trzeba usłyszeć. W Ogrodach Śródmieście traficie dziś na wyjątkowe spotkania autorskie, warsztaty, debaty oraz wystawy, które łączą twórczość artystyczną z tematyką prawniczą. To będzie spotkanie dwóch pozornie odległych od siebie środowisk, które w jednym miejscu połączą się w niezwykły sposób. Nie zabraknie również atrakcji dla dzieci. Wstęp jest bezpłatny. Rada Osiedla Pogodno zaprasza na koncert poświęcony pamięci Waleriana Pawłowskiego, legendy muzycznego Szczecina. Walerian Pawłowski był kompozytorem i dyrygentem, choć w pamięci melomanów zapisał się przede wszystkim jako niezrównany popularyzator muzyki klasycznej. Koncert rozpocznie się o 14 na scenie właśnie imienia Waleriana Pawłowskiego przy ulicy Brodzińskiego. Muzycy Filharmonii Szczecińskiej zagrają przeboje muzyki rozrywkowej i filmowej w aranżacjach na zespół instrumentów dętych. Wstęp bezpłatny. Villa Lenza, jedna z najpiękniejszych pereł architektonicznych Szczecina, wkracza w jesienny sezon z bogatym programem wystawienniczym i muzycznym. W klimatycznych wnętrzach zabytkowej rezydencji traficie na wernisaże, kameralne recitale i koncerty festiwalowe. W połowie miesiąca piosenka aktorska i estradowa, wyczekiwany recital Patrycji Ziniewicz zatytułowany Listy do Czarnego Anioła. Pod koniec miesiąca festiwal muzyki przywracalnej, koncert między tradycją a pamięcią w wykonaniu Berlińskiego Kwartetu Dyplomatycznego. A już na zakończenie miesiąca, 26 września, koncert kameralny Romantycznie. Sportowe pożegnanie lata będzie w Trzebieży. Na plaży odbędzie się 10. bieg Neptuna. To wydarzenie dla całych rodzin. Można pobiec, pokibicować albo po prostu spędzić aktywnie dzień nad wodą. Radio Super FM objęło patronat nad tą imprezą. Do zobaczenia na plaży.
4: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Weekend z radiem Super FM.
7: Weekend z radiem.

0: Są takie momenty, w których bardzo często właśnie sięgamy do osób, które z jednej strony trochę są na zapleczu, ale z drugiej strony bez nich nie odbyłaby się ta impreza. Joanna Prus, szefowa OSIR-u w Policach, jest z nami tutaj w naszym mobilnym studiu. Witam pani Jasiu.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Po pierwsze tak, Radio Super FM zamówiło pogodę i jest pani zadowolona z tego, co tutaj mamy, bo trochę wiatru dla tych, którzy przebiegli dystans 5-10 kilometrów, to myślę, dobre. Jest trochę słońca i już wiem, że ustawia się kolejka po absolutnie najsmaczniejszą grochówkę.
1: Tak, dokładnie. No, pogoda jest dzisiaj wymarzona. Dla biegaczy jest chyba idealna. W stosunku do tego, co wczoraj żeśmy widzieli, myśmy tutaj do wieczornych godzin szykowali dla państwa tą imprezę. Byliśmy przerażeni, natomiast dzisiaj jest idealnie.
0: Kiedy ten stres i kiedy powie pani, o tak, to już się udało, to już jest ten moment, w którym można powiedzieć, 10. jubileuszowy bieg Neptuna wyszedł na tip-top.
1: No ja tak szacuję, że będzie to 22 dzisiaj dopiero, jak już będę w domu i będę wiedziała, że wszystko się udało, że wszyscy zdrowo dobiegli. Wtedy myślę, że odpuści stres.
0: Po pierwsze gratuluję państwu takiej imprezy, w której z jednej strony i mają czas i miejsce na aktywności najmłodsi, ale i też jest czas dla rodziców, którzy wybierają dystans 5 km, 10 km. To są tacy, którzy po prostu uwielbiają kije i na kijach też za chwilę wystartują.
1: Tak, dokładnie. My tutaj możemy skorzystać z 5 km, z 10 i z Nordica Walkingu. Natomiast nasza impreza to tak naprawdę nie do końca już tylko bieg, ponieważ to już się zrobiło takie bardzo duże wydarzenie, w którym uczestniczą całe rodziny, mnóstwo różnych atrakcji i aktywności dla tych, którzy nie chcą biegać. Mamy tutaj turniej piłki nożnej, mamy tutaj aktywności wodne, różne strefy. Współpracujemy ze stowarzyszeniami sportowymi, które również włączyły się w nasze wydarzenie. Jest to taki moment, gdzie one mogą zaprezentować, że tak powiem, swoje tutaj umiejętności, tak, zachęcają młodych ludzi albo też i dorosłych do tego, żeby może w przyszłości gdzieś się aktywizować sportowo.
0: Uczestnicy jubileuszowego biegu już tutaj w mobilnym studiu Radia Super FM dopytują o 11 bieg. Czy już możemy powiedzieć, że ten 11 bieg właśnie za rok odbędzie się w tym miejscu?
1: Jasne, na pewno. Mamy już też pewne pomysły. Nie będę ich teraz zdradzać, ale tak, na pewno zapraszamy państwa w przyszłym roku, we wrześniu, również na bieg Neptuna.
0: Joanna Prus, szefowa OSIR-u w Policach, była gościem w naszym weekendowym programie. Pani Jasiu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: 6 minut zostało do godziny 13. Nasze mobilne studio Radia Super FM jest dzisiaj podczas 10. biegu Neptuna, jubileuszowego biegu Neptuna. Mnóstwo fantastycznych gości dzisiaj odwiedziło nasze mobilne studio Radia Super FM. No i możemy, Jarku, powiedzieć, że ten bieg w zasadzie przechodzi do historii.
1: Przechodzi. Po pierwsze, ci, którzy pobiegli, którzy już mają na piersi ten jubileuszowy medal, ustawili się w bardzo długiej kolejce. Grochówka dzisiaj robi robotę. Naprawdę. Robi taką robotę, że ja chyba też się ustawię za chwilę.
0: Jej jeszcze nie próbowaliśmy, jeszcze jej nie kosztowaliśmy, ale wszystko przed nami. Ja mam nadzieję, że spotkamy się tutaj także za rok. Obawialiśmy się trochę o pogodę, a ta pogoda na koniec tego biegu, teraz kiedy jeszcze trwa bieg Nordic Walking na 5 km, no wyszło piękne słońce, piękne białe obłoki nad naszymi głowami. Mnóstwo osób tutaj jeszcze w Trzebieży, bo to święto będzie trwało jeszcze długo i na pewno zapisze się w historii Trzebieży i gminy Police. Z tego wyjątkowego miejsca żegnamy się z uśmiechem, z radością, pełni werwy i energii na nadchodzący tydzień. Jarek Fengler,
1: Tomek Janicki i chcemy już 11. bieg Neptuna, absolutnie.
0: Do usłyszenia.

0: posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia, bo lepiej wiedzieć wcześniej.
1: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.
0: Posłuchaj w Super FM. Jest 13. Wiadomości Super FM.
2: Moskwa, Rzeszów, Kijów to trasa wysłanników Donalda Trumpa. Dziś przesłuchanie kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Molo w Kołobrzegu, ponownie otwarte dla odwiedzających.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Droga do pokoju na wschodzie prowadzi dosłownie przez Polskę, jak podają ukraińskie media. Specjalni amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner po rozmowach w Moskwie przylecieli do Rzeszowa, a dopiero stamtąd ruszyli do Kijowa. Zdaniem portalu Nexta, w obawie o bezpieczeństwo i w związku z niedawnymi atakami Rosji na Ukrainę, amerykańska delegacja miała wybrać sprawdzoną drogę przez nasz kraj. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Błażej Kulesza.
4: Wedle ukraińskich mediów nie doszło do historycznego lotu Moskwa-Kijów. Amerykanie wybrali tradycyjną trasę. Samolot do Polski, do Rzeszowa, a następnie pociąg. Pytany przeze mnie prezes lotniska w Rzeszowie odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej, a resort sprawy nie komentuje, przypominając, że amerykańska administracja zazwyczaj miesza tropy.
2: Kreml uznał spotkanie w Moskwie wczorajsze za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach przedstawi prezydent Ukrainy Władimir Zełenski. Zatrzymany wczoraj w sprawie zonda krypto Roman Rzety został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy przesłuchują mężczyznę. Po wczorajszych wichurach ranne są 4 osoby. Front atmosferyczny pozostaje nad Polską przez cały weekend. Pogoda popsuła się, przyznaje Dorota Pacocha z IMGW i opisuje to, co czeka nas w najbliższych godzinach.
5: Padać będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju, miejscami także zakrzmi.
2: Podobna pogoda pozostanie z nami przez najbliższych kilka dni. Ale wiatr już dziś spokojniejszy nad samym morzem, dzięki temu przed południem molo w Kołobrzegu znów zostało otwarte dla zwiedzających. Zamknięte było przez ponad dobę ze względu na silny wiatr.
0: Niedziela z Radiem Super FM.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Cześć, sąsiedzi!
3: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
7: Niedziela z radiem Super FM.

0: 14. Wiadomości Super FM.
1: Czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, sprawdza DORSZ. Amerykańscy negocjatorzy są już w Kijowie, z Moskwy polecieli przez Polskę. Powrót do klasyki to w planach, a na razie generalny remont i brudne prace w Teatrze Polskim we Wrocławiu.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdza, czy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Wojskowy śmigłowiec został skierowany w rejon granicy. Jednocześnie DORSZ informuje, że w ostatnich godzinach nie zarejestrowano rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu atakującego cele na terytorium Ukrainy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali już do Kijowa po wczorajszych rozmowach z Putinem w Moskwie w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W Kijowie są także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Informator agencji Reutera nie informuje, w jakich rozmowach mieliby uczestniczyć europejscy doradcy. Błażej Kulesza zbiera informacje w tej sprawie.
3: Na czas wizyty w Kijowie Rosjanie przestali od północy atakować cele w tym mieście. Mówił o tym podczas spotkania z Witkowem i Kusznerem prezydent Rosji Władimir Putin. Otrzymaliśmy tę prośbę oficjalnymi kanałami, zarówno za pośrednictwem służb specjalnych, jak i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, z prośbą o zaprzestanie ataków na Kijów. Wydałem odpowiedni rozkaz. Kreml uznał spotkanie za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach ma przedstawić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
1: W ramach środków bezpieczeństwa samolot wysłanników Donalda Trumpa z Moskwy udał się do Rzeszowa, dopiero stamtąd wyruszył do Kijowa. Lądowanie na Podkarpaciu odbyło się według danych portalu Flightradar24 monitorującego ruch lotniczy około godziny 2 w nocy. Rzeszowskie lotnisko znajduje się około 100 km od granicy z Ukrainą i od dawna pełni rolę jednego z głównych węzłów logistycznych zachodniej pomocy wojskowej dla Kijowa. Bordowe fotele, klasyczny żyrandol i zdecydowanie więcej miejsc dla widzów. W Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa generalny remont. Budowlańcy niedługo rozpoczną prace wykończeniowe, malowanie, parkiety czy wykładziny.
4: Zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, wiśnia, czerń, szarość.
1: Remont ma się skończyć do końca roku. Oficjalne otwarcie wiosną przyszłego roku.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama. Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Cześć, sąsiedzi!
6: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu. Tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
9: Kawka się ceni.
10: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
11: Polecam. Cezary Pazura.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: I po reklamie.
2: Jest 15. Wiadomości Super FM.
3: Pociągiem, a nie samolotem pojechali ludzie Trumpa do Kijowa. Korzyści z posiadania ADHD odkryli naukowcy. Chcą je wykorzystać. Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie mecz o medal z Serbkami.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są dziś w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie zostali powitani przez prezydenta Ukrainy Władimira Załońskiego. Do Kijowa przywiózł ich ostatecznie pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli w nocy po wczorajszych rozmowach w Moskwie, m.in. z Władimirem Putinem. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że rozmowy mogą przynieść przełom.
4: Ja uważam, że to była pomyłka.
5: Uważam, że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, a dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili.
4: Ale że zrobili, jak zrobili.
5: Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
3: W Kijowie są obecni dziś także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Naukowcy doszukali się korzyści z ADHD. Trudności z utrzymaniem uwagi, które są charakterystyczne dla osób z nadpobudliwością psychoruchową, mogą jednocześnie sprzyjać, według naukowców, kreatywnemu myśleniu. Zespół psychologów z Niemiec, Francji i Libanu chce ten wniosek wykorzystać jako uzupełnienie innych form pomocy ludziom z ADHD. Na razie jednak wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach. Zapomnieć o przegranym półfinale i powalczyć o historyczny dla drużyny Stefano Lavariniego medal to cel na najbliższą godzinę przed naszymi siatkarkami. Właśnie teraz w Stambule rusza spotkanie Polek z Serbkami. Stawką brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Więcej Błażej Kulesza.
5: Na medal Mistrzostw Europy Polki czekają aż 17 lat. Mimo że kadra Lavariniego stała na podium Ligi Narodów, to jak przyznają same zawodniczki, medal Mistrzostw Starego Kontynentu byłby dla nich przełomowy.
6: Naprawdę ciężko się gra Mistrzostwa Europy.
5: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan naszej drużyny.
6: Tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo mocne.
5: Rywalkami Polek wicemistrzynie kontynentu sprzed 3 lat, Serbki. Na korzyść Polek przemawia fakt, że w tym roku dwukrotnie z Serbkami wygrywały.
3: Bezpośrednio po meczu o trzecie miejsce o godzinie 18 w Stambule rozpocznie się wielki finał, w którym Turczynki zmierzą się z Włoszkami.
2: Niedziela z Radiem Super FM.

0: zdrowienia.
1: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Niedziela z radiem Super FM.
7: Super FM.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
4: Jest 16. Wiadomości Super FM.
5: Kreml zadowolony z rozmowy Amerykanów z Władimirem Putinem. Stado ptaków poderwało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rowerowe lekcje WF-u i nagrody za przejazdy. Szczecin chce zachęcić mieszkańców do roweru miejskiego.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie mówią o szeregu pomysłów, jakie usłyszeli wczoraj w Moskwie od amerykańskiej delegacji. Po spotkaniu Amerykanów z Władimirem Putinem na Kremlu dziś doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że rozmowy trwały dokładnie 3 godziny i 10 minut, a rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
6: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy. Armii rosyjskiej wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
5: Jak przekonywał Uszakow, Amerykanie mają dziś w Kijowie przedstawiać uwagi i oceny, które przekazał Putin. Ma to być, zdaniem rosyjskiego prezydenta, droga do trwałego pokoju. Rosjanie określają rozmowy na Kremlu jako merytoryczne, niezwykle szczere i prowadzone w duchu zaufania. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, donosi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To przelot dużego stada ptaków, a nie obcy obiekt uruchomił systemy radiolokacyjne na granicy. Po południu trwało sprawdzanie. Polskie dowództwo chciało wyjaśnić niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Kolejne przesłuchania i zatrzymania w śledztwie dotyczącym Sonda Krypto. Dziś rano do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Sonda Krypto. Funkcjonariusze zabezpieczyli wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności giełdy kryptowalut. Popularność roweru miejskiego chce przywrócić Szczecin. Miasto od września przygotowało dla użytkowników konkursy, nagrody i wyzwania. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę. Ci, którzy wypożyczają najwięcej, także mogą liczyć na nagrody. Są też bezpłatne lekcje rowerowe dla uczniów. Każda szkoła może zamówić rowery na taką lekcję, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
7: Wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły.
5: Promocyjna szczecińska akcja potrwa do końca miesiąca.
4: Niedziela z Radiem

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
7: W niedzielnym serwisie kulturalnym zabieramy Was w najciekawsze zakątki sceny muzycznej i teatralnej. Barbara Gądek. Sprawdziłam, gdzie warto dziś być i co trzeba usłyszeć. Związek na odległość niewielką. To spektakl w Teatrze Polskim. W pierwszej połowie miesiąca także Mąż mojej żony. Popularna, pełna zwrotów akcji komedia. A w Teatrze Współczesnym propozycje dla miłośników odważniejszych form dramatycznych i klasyki w nowoczesnym wydaniu. Very Ibsen, a także Choinka u Iwanowów. Horror w domku dla lalek. 7 września na afiszu także Mayday 3 Bigamistka. To powrót uwielbianego przez publiczność cyklu komediowego. Teatr Lalek Pleciuga ma na afiszu przedstawienie sensoryczne dla najmłodszych widzów, a Kuku, a także baśń klasyczną w lalecznej adaptacji Śnieżka. Teatr Lalek przygotowuje premierę spektaklu Historia pierwszej zmarszczki. To przedstawienie dla dorosłych, inspirowane autobiograficznym komiksem Wandy Hagedorn, opowieść o cielesności i społecznych oczekiwaniach wobec kobiet. Twórcy łączą teatr, muzykę i animację form, a całość utrzymana jest w tonie humoru i autoironii. W Centrum Solidarności Stocznia przy ulicy Ofiar Grudnia 1970 wystawiony zostanie monodram Samospalenie w wykonaniu Przemysława Bluszcza. Punktem wyjścia jest historia Ryszarda Siwca, który w 1968 dokonał aktu samospalenia podczas dożynek na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. Jego protest był sprzeciwem wobec udziału Polski w interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Spektakl nie daje łatwych odpowiedzi i nie proponuje prostego podziału na bohaterów i złoczyńców. Początek o 19:00, wstęp bezpłatny. Villa Lenza, jedna z najpiękniejszych pereł architektonicznych Szczecina, wkracza w jesienny sezon z bogatym programem wystawienniczym i muzycznym. W klimatycznych wnętrzach zabytkowej rezydencji traficie na wernisaże, kameralne recitale i koncerty festiwalowe. W połowie miesiąca piosenka aktorska i estradowa, wyczekiwany recital Patrycji Ziniewicz zatytułowany Listy do Czarnego Anioła. Pod koniec miesiąca festiwal muzyki przywracalnej, koncert między tradycją a pamięcią w wykonaniu Berlińskiego Kwartetu Dyplomatycznego. A już na zakończenie miesiąca, 26 września, koncert kameralny Romantycznie. I to wszystko w tym wydaniu serwisu kulturalnego. Mam nadzieję, że złapaliście kilka dobrych inspiracji. Do usłyszenia w kolejnych audycjach.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Niedziela z radiem Super FM.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.
4: Jest 17. Wiadomości Super FM.
5: Rosjanie zadowoleni z wizyty amerykańskich wysłanników na Kremlu. Prezydent FIFA mimo kontrowersji chce kontynuować pracę. Trzylatek za kierownicą przejechał 20 metrów, skończył na słupie. Rodzice mają podwójny problem.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie chwalą rozmowy z amerykańskimi wysłannikami wczoraj na Kremlu. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli ponad 3-godzinną rozmowę z Władimirem Putinem. O tematach tego spotkania mówi doradca Putina Yuri Ushakov.
6: Amerykańscy przedstawiciele starannie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko wyrazili swoje zwyczajowe zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg rozwiązania tego konfliktu.
7: Płci uregulowania.
5: Dziś amerykańska delegacja jest w Kijowie. Witkow i Kushner pojechali tam pociągiem z Rzeszowa, dokąd z Moskwy przylecieli w środku nocy. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Infantino, który pełni tę funkcję od 2016 roku, w ostatnim czasie wywołał ogólnoświatowe oburzenie po tym, jak ogłosił plan sprzedaży udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym firmom inwestycyjnym. 3-letni chłopiec za kierownicą samochodu rodziców. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Są bohaterkami lokalnymi, ale przykładem dla społeczności kobiet w całym kraju. Do połowy września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej poznanianki. Doceniane są w niej kobiety, które, jak przypomina poznański magistrat, nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Poznanianki to akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na działalność mieszkanek stolicy Wielkopolski, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiet w życiu stolicy Wielkopolski.
4: Niedziela z radiem Super FM.

0: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: I po reklamie.
2: Niedziela z radiem Super FM.
1: Super FM.

0: Cześć, sąsiedzi!
1: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstury.

0: mobilia, akcesoria kuchenne czy dekoracje, bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. I po reklamie.
1: Jest 18. Wiadomości Super FM.
2: Po pierwszej rundzie rozmów w Kijowie z Amerykanami trwa przerwa. Fundamenty piramidy w Łazienkach Królewskich można wciąż zwiedzać. Polskie siatkarki bez medalu na Mistrzostwach Europy.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Kijowie po 3 godzinach zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego a przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, Stephenem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po przerwie ma rozpocząć się część druga spotkania rozszerzona, bo z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie wczoraj rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. O piramidzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie pisał Stanisław August Poniatowski w listach. Teraz fundamenty piramidy odnaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Kordegarda piramidalna była pierwszą wartownią, później szynkiem. Powstała w XVIII wieku. Oprócz fundamentów archeolodzy znaleźli sporo ciekawych przedmiotów, które potwierdzają funkcję budowli, potwierdza dr Arkadiusz Cegliński.
4: Znaleźliśmy kule muszkietowe, znaleźliśmy fajki ceramiczne. Wyobrażamy sobie tych żołnierzy z tymi fajkami na zewnątrz, już wymęczeni służbą przez cały dzień. Znaleźliśmy wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha szklanego, który pokazuje nam właśnie tę funkcję propinacyjną, czyli szynku, nazwijmy to.
2: Spacerujący mają ostatnią okazję, aby zobaczyć pozostałości Kordegardy. Niebawem zostanie zabezpieczona i zasypana, ale przedmioty, które przy okazji udało się wykopać z ziemi, będzie można oglądać na wystawie w Łazienkach Królewskich za niespełna 2 lata. Polskie siatkarki kończą Mistrzostwa Europy bez medalu, a jeszcze wczoraj miały szansę na złoto. Wczoraj jednak przegrały z Włoszkami, a dziś w meczu o brązowy krążek przegrały w Stambule z Serbkami 1-3. Drużyna trenera Stefano Lavariniego zajęła ostatecznie 4. miejsce w turnieju. Teraz rozpoczyna się finał pomiędzy broniącą tytuł Turcją a Włochami.
1: Dobry wieczór. Tu Super FM.
5: Super FM.

0: posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
0: Dobry wieczór. Tu super.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę.
4: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Jest 19. Wiadomości Super FM.
10: Podejrzany obiekt znad Białorusi okazał się dużym stadem ptaków. Kolejny zatrzymany w sprawie Zonda Krypto doprowadzony do prokuratury. Polskie siatkarki kończą na 4. miejscu Mistrzostwa Europy.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Agnieszka Trajnowska, BIS. To przelot dużego stada ptaków poderwał dziś do działania dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Dorsz informowało po południu,

0: prowadzi czynności sprawdzające w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Tym razem był to więc fałszywy alarm. Służby zapewniają, że żadne tego rodzaju wskazanie systemu nie jest bagatelizowane. Wszystko wskazuje na to, że spełniły się przedwyborcze sondaże. Według badania Exit Poll niemieckiej stacji SDF, Alternatywa dla Niemiec wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie z 44% poparciem. Wielu Niemców obawiało się wygranej w tym landzie skrajnej prawicy pierwszy raz od II wojny światowej.
1: Boję się o naszą demokrację, o nasze wartości. Mam nadzieję, że nie będzie faszystów w rządzie. Wiem jednak, że to nie jest opinia większości. Dlatego obawiam się dzisiejszego wieczoru. Różnice zdań między ludźmi są naprawdę duże. Kierunek, w którym to wszystko zmierza, nie jest jasny. Wiele osób nie wie, co będzie dalej.
0: Mówili naszemu reporterowi głosujący Niemcy przed lokalami wyborczymi w Magdeburgu. Roman Rzet został dziś doprowadzony do prokuratury w związku ze śledztwem Zonda Krypto. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że te czynności zapewne będą kontynuowane także jutro. Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowaluty BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Kilkadziesiąt tysięcy karteczek z modlitwami i prośbami do Boga pozostawionych w ostatnich miesiącach przez odwiedzających Jerozolimę usunięto ze szczelin ściany płaczu przed rozpoczynającym się w najbliższy piątek żydowskim Nowym Rokiem. Karteczki usuwane są dwa razy w roku przed świętami. Serbki okazały się lepsze w starciu z polskimi siatkarkami i to do Serbii pojedzie brązowy medal. Polki kończą Mistrzostwa Europy na czwartym miejscu.
2: Dobry wieczór.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
0: I po reklamie.
2: Dobry wieczór, tu Super FM.
3: Super FM.

0: Jest 20. Wiadomości Super FM.
1: Wojna na Ukrainie nie zakończy się przed zimą. Putin żąda zbyt wiele. Wybory w niemieckiej Saksonii wygrywa skrajna prawica według Exit Poll. Byli piłkarze Legii Warszawa na boisku uczcili 110-lecie klubu.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trajanowska, BIS. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie zakończyło się spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami Donalda Trumpa, Steve'em Witkowem i Jaredem Kushnerem. Nie ma szansy na pokój przed zimą, przekazał ukraiński prezydent. Powodują to niemożliwe do spełnienia przez Ukrainę rosyjskie żądania. Putin zapowiedział, że usiądzie do rozmów, jeśli Ukraina wycofa się ze swoich pozycji i odda Rosji ziemię leżące na wschodzie kraju. Po misji pozostała więc wola kolejnych spotkań. Termin i miejsce trójstronnych rozmów ma zostać ustalony w najbliższym czasie. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, ale wciąż nie jest pewne, czy będzie mogła rządzić landem. Tak wynika z Exit Poll. O możliwych dalszych scenariuszach z Magdeburga nasz specjalny wysłannik Tomasz Rochowski. Exit Poll dla

0: Telewizja ARD wskazuje, że AfD zdobyła 44,5% głosów, dla ZD, że 44 to miażdżące zwycięstwo, ale wcale nie jest pewne, czy taki wynik przełoży się na samodzielną większość. Projekcje wskazują, że Alternatywie może zabraknąć jednego mandatu. Równie dobrze Saksonią-Anhaltem może rządzić koalicja CDU, SPD i Zielonych z poparciem Die Linke. Po exit-polach nie mamy więc odpowiedzi, poznawać zaczniemy je pewnie wraz ze spływającymi wynikami. Te wyniki to na pewno jednak porażka CDU, która ma mniej niż 20%. A Landem rządziła od ponad 20 lat.
1: Wrażenie robi frekwencja wyższa o 20 punktów procentowych niż 5 lat temu. Aż 80% uprawnionych Niemców w Saksonii-Anhalcie poszło do urn wyborczych. Bez medalu ze Stambułu wrócą polskie siatkarki. W meczu o zajęcie trzeciego miejsca na Mistrzostwach Europy uległy Serbkom 1-3 w setach. A ponad 70 byłych piłkarzy Legii Warszawa uczciło 110-lecie klubu. Na stadionie przy Łazienkowskiej rozegrali mecze w niestandardowym formacie 3x30 minut. Na boisku pojawili się przedstawiciele kilku pokoleń, m.in. Roman Kosecki, Dariusz Dziekanowski czy Łukasz Fabiański. Na ławce trenerskiej zasiedli m.in. obecny selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz jego poprzednicy Czesław Michniewicz, Stefan Majewski, Andrzej Strejlał czy Paweł Janas.
2: Dobry wieczór, tu Super FM.
3: Super FM.

0: posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie.
0: Dobry.

0: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: I po reklamie.
2: Dobry wieczór. Tu Super

Słuchasz radia Super FM. Stoi. Loka.